Na naszych zegarach minęła godzina 16, a to znak, że czas rozpocząć nasze niedzielne spotkanie na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem do godziny 21 będzie dziś z Państwem ojciec Mateusz Kiczko. Sława Jezusu Chrystu. Nasz dzisiejszy program, drodzy bracia i siostry, rozpoczęliśmy od psalmu 50. Psalm 50, który zaczyna się od słów: Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego, jest jednym z najczęściej czytanych psalmów w cerkwi prawosławnej. Tradycja mówi, że powstał po grzechu króla Dawida, kiedy to prorok Natan uświadomił mu jego winę. Dlatego nie jest to ogólna modlitwa, ale bardzo osobista prośba człowieka, który zobaczył swój grzech i nie próbuje się już tłumaczyć. A więcej o sposobie postrzegania naszych grzechów mówić dziś będziemy po godzinie 16:30 w kazaniu do dzisiejszej Ewangelii. A oprócz tego w naszym dzisiejszym programie za chwilę kalendarium i zaproszenie na uroczystości święta parafialnego, które odbywać się będą już we wtorek w Pasynkach. Będziemy we wtorek wspominać narodziny świętego Jana Chrzciciela. Później na naszej antenie fragmenty czytań Pisma Świętego i słowo pouczenia do Ewangelii. O godzinie 16:45 podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Będziemy dziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przekazali swoje ofiary na utrzymanie naszego prawosławnego radia. O godzinie 17 żywoty świętych, których dziś wspomina nasza cerkiew, a zaraz potem krótka prelekcja ojca Piotra Pietkiewicza dotycząca małżeństwa. O godzinie 18 retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy, a na zakończenie spotkanie z profesorem Janem Kochanowiczem i audycja Pytanie do specjalisty. Dzisiaj na naszej antenie o szczepieniach rozmawiać będziemy z przedstawicielkami podlaskiego sanepidu. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan naszego dzisiejszego spotkania. Zachęcamy do pozostania razem z nami.

Mamy dziś niedzielę, 5 lipca 2026 roku. Jesteśmy w okresie postu piotrowego. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Eusebiusza, biskupa Samosaty, świętego Juliana, świętego Zenona z Filadelfii, świętą Zinę z Filadelfii, a także świętego Albana. W najbliższy wtorek, drodzy bracia i siostry, obchodzić będziemy święto narodzenia świętego proroka i poprzednika Jana Chrzciciela, a swoje święto obchodzić będą parafie między innymi w Pasynkach, w Hejnówce, w Narewce, w Nowej Woli, a także w Grzybowszczyźnie. To jest parafia Ostrów Północny. A na naszej antenie za chwilę przedstawimy plan modlitewnych uroczystości w parafii w Pasynkach.

Drodzy bracia i siostry, przypominamy, że już w najbliższy wtorek swoje święto parafialne obchodzić będzie wspólnota w Pasynkach. We wtorek obchodzimy narodziny świętego poprzednika i proroka Jana Chrzciciela. Z tej okazji w imieniu proboszcza tamtejszej parafii serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Już jutro, w przededniu święta o godzinie 17:00 będzie sprawowane nabożeństwo całonocnego czuwania. Natomiast we wtorek w cerkwi w Pasynkach o godzinie 8:30 poświęcenie wody, o godzinie 9:00 akafist do świętego Jana Chrzciciela i o godzinie 10:00 boska liturgia. W imieniu proboszcza parafii w Pasynkach ojca Jarosława Łojko serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Przyszedł czas na dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment listu apostoła Pawła do Rzymian z rozdziału 10 i fragment Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 8, wersety od 28 do wersetu 1 w rozdziale 9. Teraz na naszej antenie dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, to jest upodobanie mego serca i błaganie Boga za Izraelem, aby dostąpili zbawienia. Poświadczam im bowiem, że mają gorliwość Bożą, której jednak brak rozeznania. Bo nie znając sprawiedliwości Bożej i pragnąc własną sprawiedliwość ustanowić, nie poddali się Bożej sprawiedliwości. A przecież kresem prawa jest Chrystus, który przynosi sprawiedliwość dla każdego wierzącego. Mojżesz bowiem pisze o sprawiedliwości z prawa, że człowiek wypełniający przykazania prawa dzięki nim żyć będzie. A że sprawiedliwość z wiary pochodzi, to tak mówi. Nie mów w sercu swoim, kto wstąpi na niebiosa, co znaczy po to, żeby Chrystusa sprowadzić ku temu, co na dole. Albo kto zstąpi do otchłani, co znaczy po to, żeby Chrystusa spośród umarłych wyprowadzić ku temu, co na górze. Ale cóż powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo, w ustach Twych i sercu Twoim. To jest Słowo wiary, które zwiastujemy. Bo jeśli ustami Twymi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, to zostaniesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się dla sprawiedliwości, a ustami wyznaje się dla zbawienia.

W owym czasie, kiedy przyszedł Jezus do krainy Gadareńczyków, spotkało go dwóch opętanych, wychodzących z grobowców, tak bardzo napastliwych, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. I oto krzyczeli, wołając: co tobie do nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem męczyć nas. Z dala zaś od nich pasło się liczne stado świń. Demony prosiły go, mówiąc: jeśli nas wypędzasz, poślij nas w stado świń. I powiedział im: idźcie. One zaś wyszedłszy, weszły w stado świń. I oto popędziło całe stado urwiskiem do morza i zginęły w wodach. Pasterze uciekli i poszedłszy do miasta, opowiedzieli wszystko też o opętanych. A oto całe miasto wyszło na spotkanie Jezusowi i ujrzawszy Go, prosiło, by odszedł z ich okolic. I wszedłszy do łodzi, przeprawił się i przyszedł do swego miasta.

nami dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment Ewangelii o uzdrowieniu opętanych ludzi, a to wszystko miało miejsce w krainie Gadareńczyków. Za chwilę słowo pouczenia do dzisiejszej Ewangelii.

Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas do krainy Gadareńczyków. Chrystus spotyka tam dwóch ludzi opętanych przez złe duchy. Ewangelia mówi o tym, że byli oni bardzo groźni, mieszkali w grobach i nikt nie mógł przechodzić tamtą drogą. I ci ludzie, jak mówi nam dzisiaj cerkiew, są obrazem człowieka, który oddalił się od Boga. Człowieka, który żyje w grzechu, żyje w ciemności i jest oddalony od Zbawiciela. Trzeba pamiętać o tym, że grzech zawsze tak działa. Najpierw wydaje się czymś małym, czymś niewinnym, czymś nad czym mamy kontrolę, a dopiero później powoli zaczyna zniewalać człowieka. Odbiera mu spokój, odbiera radość, odbiera również wolność i normalne życie. I właśnie do takiego miejsca przychodzi w dzisiejszej Ewangelii Chrystus. Ale Jego przyjście nie jest spokojne. On narusza tam pewien spokój tego miejsca. Wchodzi tam, gdzie wszyscy już się przyzwyczaili, że tak po prostu jest. Mieszkańcy tej krainy wiedzieli, że są tam opętani. Wiedzieli, że jest droga, którą nie da się spokojnie przejść. Wiedzieli, że ci ludzie żyją w grobach. I wygląda na to, że już nauczyli się z tym żyć. Ułożyli sobie życie obok takiego nieszczęścia. Nie próbowali już niczego zmieniać. Ten stan stał się dla nich czymś normalnym. I podobnie, drodzy bracia i siostry, może być również w naszym życiu. Człowiek może tak przyzwyczaić się do grzechu, że przestaje go widzieć. Może przyzwyczaić się do gniewu, do zazdrości, do nieczystości, do lenistwa duchowego, do życia bez modlitwy. Na początku sumienie jeszcze się odzywa. Człowiek czuje, że coś jest nie tak. Ale później, jeśli tego głosu nie słucha, to sumienie zaczyna cichnąć. I wtedy człowiek mówi sobie, przecież wszyscy tak czynią, przecież nikogo nie krzywdzę, przecież to nic wielkiego. A Chrystus przychodzi do nas i ten pozorny spokój narusza. I to nie dlatego, że chce człowieka zawstydzić albo ukarać. Nie dlatego, że chce mu coś zabrać, coś odebrać, jakąś radość, ale dlatego, że chce go obudzić. Można to zobaczyć w naszym zwykłym, codziennym życiu. Ktoś przez długi czas żyje w konflikcie z drugim człowiekiem. Nie rozmawia z nim. Nosi w sercu urazę. Powtarza sobie, że ma rację. Mija miesiąc, rok, czasami nawet kilka lat. I człowiek tak się do tego przyzwyczaja, że już nawet nie czuje, jak bardzo ta niechęć zatruwa jego serce. A potem przychodzi Ewangelia, przychodzi spowiedź, jakieś słowo i nagle człowiek czuje, że chce przebaczyć. Czuje chęć pojednania się, czuje chęć życia w zgodzie. I wtedy robi się bardzo niewygodnie. Bo Chrystus dotyka miejsca, które człowiek dawno zamknął i uznał, że tak może zostać. Święty Jan Chryzostom, wielki ojciec naszej cerkwi, mówił, że Chrystus nie tylko ukazuje swoją moc, ale także odsłania złość demonów, które pragną niszczyć Boże stworzenie. I to jest bardzo ważne. Zło nigdy nie chce dla człowieka dobra. Nawet jeśli na początku daje jakąś chwilową przyjemność, nawet jeżeli wydaje się bardzo atrakcyjne i zachęcające, to zło później prowadzi do pustki, samotności i duchowej śmierci. Dlatego Chrystus wypędza złe duchy w dzisiejszej Ewangelii, uwalnia tych dwóch ludzi, przywraca im życie, ale mieszkańcy miasta nie cieszą się tym cudem. Można powiedzieć, że byli sparaliżowani widokiem Chrystusa, który wygania demony. Uciekli ze strachu i rozpowiedzieli wszystkim, co się stało. I dalej ewangelista Mateusz pisze takie słowa. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy go ujrzeli, prosili, żeby odszedł z ich granic. I reakcja tych ludzi, drodzy bracia i siostry, jest z jednej strony bardzo smutna, ale z drugiej strony bardzo prawdziwa, bo wiele w tym analogii również do naszego współczesnego życia. Często również i my bardziej boimy się zmiany niż własnego grzechu. Często bardziej trzymamy się tego, co znamy, nawet jeśli to nas niszczy, niż chcemy pozwolić Chrystusowi, żeby nas uzdrowił. Nie chcemy zmian, bo przyzwyczailiśmy się do grzechu. Nie chcemy zmieniać swoich przyzwyczajeń,
nie chcemy zmiany sposobu myślenia. Ale Cerkiew przypomina nam dzisiaj, że Chrystus nie przychodzi po to, żeby nam coś zabrać. On przychodzi po to, żeby dać nam wolność, wolność od grzechu. I ta prawdziwa wolność często zaczyna się od niepokoju sumienia. Od momentu, kiedy człowiek zobaczy, że nie wszystko jest w nim dobre. Że pewne rzeczy, które uważał za normalne, naprawdę oddalają go od Boga. Niech ten dzisiejszy fragment Ewangelii, drodzy bracia i siostry, będzie dla nas taką zachętą do tego, żebyśmy zmieniali nasze życie na lepsze. Żebyśmy nie przyzwyczajali się do grzechu. Żeby nasze sumienie nie zasnęło. Bóg często wysyła nam różne sygnały, ale to od nas zależy, czy zechcemy je odebrać i być blisko Boga, czy dalej będziemy chcieli żyć w swoim życiu, w swojej krainie gadareńczyków, tak jak to miało miejsce w dzisiejszej Ewangelii. Amin.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, prawosławnej rozgłośni radiowej. Za chwilę na naszej antenie podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. A my przypominamy, że już za tydzień w niedzielę nastąpi zakończenie postu piotrowego. Za tydzień 12 lipca w niedzielę obchodzić będziemy święto apostołów Piotra i Pawła. Jutro na naszej antenie po godzinie 16:30 rozmawiać będziemy z ojcem Rafałem Łaszczukiem z Ełku, który opowie właśnie o przygotowaniach do tego święta w swojej parafii.

Drodzy bracia i siostry, w każdą niedzielę o godzinie 16:45 na antenie Radia Ortodoksja prosimy Was o wsparcie na utrzymanie naszego radia. Jesteśmy pierwszą w Polsce prawosławną rozgłośnią radiową. Na naszej antenie codziennie można usłyszeć retransmisję nabożeństw, czytania fragmentów Pisma Świętego, żywoty świętych, rozmowy z duchownymi, wywiady, a także wiele innych ciekawych materiałów bliskich dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Radio Ortodoksja nie emituje reklam, posiada status nadawcy społecznego i utrzymuje się tylko ze wsparcia ludzi dobrej woli. To ważne, że w naszym kraju, gdzie prawosławni są mniejszością, mamy prawosławne radio. To ważne, że za pośrednictwem eteru możemy docierać do wielu prawosławnych rodzin i być razem z Wami codziennie od 16 do 21. Radio Ortodoksja tworzą głównie wolontariusze, osoby zaangażowane w życie cerkwi, a także członkowie Bractw Młodzieży Prawosławnej. Ale tak jak każda rozgłośnia radiowa, jesteśmy zobowiązani do ponoszenia stałych opłat związanych z naszym funkcjonowaniem. Są to opłaty koncesyjne, opłaty za dysponowanie częstotliwością, opłaty związane z prawami autorskimi. Prowadzenie radia wymaga także stałych opłat przesyłowych, a także konserwacji sprzętu nadawczego. To wszystko wymaga od nas dużych nakładów finansowych, z którymi sami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Nasza rozgłośnia nie otrzymuje państwowych dotacji. Nie otrzymujemy również wpłat z abonamentu. Możemy liczyć tylko na naszych słuchaczy, którzy nas słuchają i którzy chcą, abyśmy nadal gościli w wielu prawosławnych domach. Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia tego dobrego dzieła, jakim jest Radio Ortodoksja, pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Teraz chcielibyśmy podziękować naszym ofiarodawcom za wsparcie na utrzymanie naszego prawosławnego radia, które otrzymaliśmy w minionym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Markowi Siemieniako z Wasilkowa, panu Antoniemu Gryciuk z Białegostoku, dziękujemy mnichom z Monasteru Świętego Dymitra w Sakach, dziękujemy pani Agnieszce Misiuk z Białegostoku, dziękujemy panu Piotrowi Grajko z Bielska Podlaskiego, panu Andrzejowi Nazarkiewiczowi z Białegostoku, panu Piotrowi Pawłowskiemu z Białegostoku, a także pani Marii Nazaruk z Czeremchy. Również bardzo serdecznie dziękujemy państwu Jolancie i Gregoremu Holzinger z Niemiec, którzy po raz kolejny przekazali nam swoje ofiary, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Drodzy bracia i siostry, serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary. W każdą niedzielę kierujemy takie właśnie podziękowania do naszych ofiarodawców, dlatego że jesteśmy wdzięczni, dlatego że dzięki Waszemu wsparciu możemy tworzyć nasze radio, przygotowywać audycje, transmitować nabożeństwa, a wszystko to, aby docierać do jak największej grupy naszej prawosławnej społeczności. Nasze programy szczególnie dotyczą również osób starszych, osób samotnych, chorych, dla których radio jest takim ważnym łącznikiem z życiem cerkwi. Dziękujemy, drodzy bracia i siostry, że pamiętacie o Radiu Ortodoksja. Dziękujemy za wszystkie wyrazy życzliwości, za wasze wsparcie. Niech Bóg wam to wynagrodzi. Teraz na naszej antenie Mnohaja i Błahaja Leta dla wszystkich naszych ofiarodawców.

Za nami mnogaja i błagaja leta dla naszych ofiarodawców, a my również zachęcamy innych naszych słuchaczy do tego, żeby wspierać naszą prawosławną rozgłośnię radiową, aby wesprzeć to nasze wspólne dobre dzieło, jakim jest pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Za chwilę na naszej antenie podamy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary, a jeszcze wcześniej przerwa muzyczna.

A już teraz podajemy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary za okazane wsparcie z pasji Gospodzi. Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 10 02 02 10 73 40 Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 10 02 02 10 73 40 Serdecznie dziękujemy za przekazane ofiary.

za nami podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Kolejne podziękowania już za tydzień w niedzielę o godzinie 16:45. A na naszej antenie teraz siostry z Turkowickiego Monasteru i pieśń do Matki Bożej K Ciebie o Matię.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, prawosławnej rozgłośni radiowej. W naszym dzisiejszym programie za chwilę żywoty świętych, których dziś wspomina nasza cerkiew. Później krótka prelekcja ojca Piotra Pietkiewicza o prawosławnym pojmowaniu małżeństwa. O godzinie 18:00 retransmisja boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy, a zaraz potem spotkanie z profesorem Janem Kochanowiczem i audycja Pytanie do specjalisty. Dzisiaj w tej audycji gościć będziemy przedstawicielki podlaskiego sanepidu, dr Ewę Tokajuk i panią magister Urszulę Gelińską, a rozmawiać będziemy o szczepieniach. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan dalszej części naszego spotkania. Nasz program nadajemy do godziny 21:00.

Już w najbliższy wtorek, 7 lipca, w dniu wspomnienia narodzin świętego proroka Jana Chrzciciela, odbywać się będą uroczystości filialnej cerkwi w Starej Grzybowszczyźnie. Do wspólnej modlitwy zaprasza ojciec mitrat Aleksander Klimiuk, proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym. Nabożeństwo rozpocznie się we wtorek, 7 lipca, o godzinie 9, molebniem z poświęceniem wody, a zaraz potem będzie sprawowana boska liturgia.

Święty Eusebiusz, biskup Samosaty, to święty, którego dziś liturgicznie wspomina nasza cerkiew i święty, który żył w IV wieku. Teraz na naszej antenie żywot tego świętego, a czyta dla Państwa Paulina Bojarska.

Dzisiaj cerkiew wspomina świętego męczennika Eusebiusza, biskupa Samosaty. Za panowania Konstancjusza, który sprzyjał Arianom, święty Eusebiusz wykazał wielką gorliwość w obronie prawdziwej wiary ogłoszonej przez ojców Soboru Nicejskiego. Został wybrany biskupem Samosaty, miasta nad brzegiem Eufratu, 200 km na wschód od Antiochii. Miasto Samosata było stolicą prowincji Mezopotamia. Walka o umocnienie prawdziwej wiary przyniosła świętemu Eusebiuszowi sławę, która szybko rozprzestrzeniła się po całej Syrii. Gdy tron antiocheński był pusty, święty Eusebiusz odegrał decydującą rolę w wyborze świętego Melecjusza. Widząc, że Melecjusz w ogóle nie chce stanąć po stronie Arian, lecz przeciwnie jest jednym z największych ich antagonistów, Konstancjusz zażądał przysłania protokołu jego wyboru, przechowywanego u świętego Eusebiusza. Święty odpowiedział wysłannikom cesarza, że nie może wydać protokołu bez zgody wszystkich, którzy go podpisali. Zagrożono mu odrąbaniem prawej ręki, a wtedy biskup wyciągnął obie ręce ze słowami: „Nie oddam tego dokumentu”. W czasie krótkiego panowania Juliana Apostaty, który próbował odrodzić pogaństwo, święty Eusebiusz, przydziawszy szaty żołnierza, wędrował po Syrii, Fenicji i Palestynie, umacniając chrześcijan w wierze i w tajemnicy święcąc biskupów i kapłanów. Po śmierci niegodziwego cesarza święty Eusebiusz wziął udział w synodzie 27 biskupów, których zwołał święty Melecjusz, by potwierdzić nicejskie decyzje jako prawdziwe wyznanie wiary. Święty Eusebiusz poparł wybór Bazylego Wielkiego na biskupa Cezarei Kapadockiej i wziął udział w jego święceniach. Od tego czasu obu biskupów wiązały bliskie relacje przyjacielskie i razem walczyli o jedność Kościoła. Święty Grzegorz Teolog nazwał Eusebiusza kolumną i fundamentem Kościoła, światłem świata, zasadą wiary i posłańcem prawdy. Gdy na tron wstąpił Valens, fanatyczny zwolennik arianizmu, prześladowania zostały wznowione. Cesarz wypędził świętego Melecjusza, a świętego Eusebiusza złożył z urzędu i zesłał do Tracji. Tam Eusebiusz znalazł się w niebezpieczeństwie podczas napaści Gotów. Gdy posłańcy cesarza powiadomili świętego o tym, że został skazany na zesłanie, poprosił ich o poczekanie do zmroku i wyprowadzenie go w tajemnicy z miasta, żeby uniknąć powstania i nie narażać na niebezpieczeństwo życia posłańców. Dowiedziawszy się o zniknięciu biskupa, mieszkańcy Samosaty wsiedli do łodzi i popłynęli Eufratem, poszukując świętego. Gdy dogonili go, święty przekonywał ich, żeby nie podejmowali żadnych kroków, by go ratować, i odmówił wzięcia zapasów, które chciano mu dać dla polepszenia sytuacji na zesłaniu. Na katedrze w Samosatach zasiadł Arian Eunomiusz. Jednak lud okazywał mu taką pogardę, że gdy kąpał się w publicznej łaźni i zaproponował będącym tam chrześcijanom przyłączenie się do niego, oni nie tylko odmówili, lecz poprosili o zmianę wody w basenie, gdy on z niego wyszedł, ponieważ nie chcieli dotykać niczego, co było zbrukane przez herezję Ariusza. Eunomiusz nie mógł znieść tak wrogiego stosunku i wyjechał, ale na jego miejsce przysłano fanatyka Lucjusza, który zaczął w mieście prześladować prawosławnych. Po śmierci Valensa w czasie wojny z Gotami, prawowierny cesarz Gracjan przywrócił Kościołowi wolność i sprowadził zesłania sławnych obrońców wiary. Święty Eusebiusz powrócił do owczarni, która powitała go z wielką radością. Natychmiast zabrał się do pracy i ustanowił nowych pasterzy we wszystkich wakujących diecezjach. 22 czerwca 379 roku, gdy święty Eusebiusz wjeżdżał do miasta Dolichę wraz z nowym biskupem, pewna arianka zrzuciła na jego głowę z dachu ciężką cegłę. Święty Eusebiusz upadł i przed śmiercią zdążył zaprzysiąc swoich pomocników, że nie będą prześladować winowajczyni. W ten sposób na podobieństwo naszego Zbawiciela i świętego pierwszego męczennika Stefana, święty Eusebiusz w swoich ostatnich słowach modlił się za wrogów.

Za nami żywot świętego Eusebiusza, biskupa Samosaty, obrońcy prawosławnej wiary i jednego z tych świętych, którzy swoją wierność Chrystusowi potwierdzili całym swoim życiem. Na naszej antenie, drodzy bracia i siostry, codziennie można usłyszeć żywoty świętych. Przypominamy je dlatego, że święci są dla nas prawdziwym drogowskazem. Pokazują, jak zachować wiarę i wierność Bogu w różnych czasach i różnych okolicznościach. Czytane na naszej antenie żywoty pochodzą z synaksarionów, żywotów świętych, które wydane zostały w języku polskim przez Hajnowskie Wydawnictwo.

Już w najbliższy czwartek, 9 lipca, Cerkiew Prawosławna wspominać będzie świętego kapłana i męczennika Jerzego Stepaniuka z Policznej. Na naszej stronie internetowej możecie Państwo znaleźć rozmowę z ojcem Pawłem Kuczyńskim, proboszczem parafii w Werstoku, który mówił o postaci świętego Jerzego i o tegorocznych uroczystościach. Z Białegostoku organizowaliśmy

0: Drodzy braci i siostry, tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie prelekcja ojca Piotra Pietkiewicza, proboszcza parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. Będzie to kilka słów o rozmowie w małżeństwie, o słuchaniu drugiego człowieka i o tym, jak ważne jest wzajemne zrozumienie. Już teraz ojciec Piotr Pietkiewicz na naszej antenie.
1: Radio Ortodoksja. Nasze spotkanie na temat dialogu w małżeństwie rozpocznę od stwierdzenia, które lubię powtarzać małżonkom podczas spotkań, że nie to małżeństwo jest udane, które się nie kłóci, lecz to, które umie się godzić. Zarówno kłótnia, jak i godzenie się należą do form dialogu małżeńskiego, dlatego dzisiaj spróbujemy się zastanowić nad problemem, jak prowadzić ten dialog, aby dwie strony mogły się lepiej rozumieć. Powinniśmy na początku stwierdzić, że małżeństwo jest nieustannym dialogiem. Dialogiem, w którym para ukazuje siebie i daje świadectwo o sobie. Często w okresie małżeńskim dwie osoby poświęcają dużo czasu dla siebie nawzajem. Znaczy w okresie przedmałżeńskim, narzeczeńskim. A potem w małżeństwie tego czasu paradoksalnie zaczyna im już brakować. Dzieje się tak, bo ulegają iluzji, że już się dobrze poznało drugą osobę, że świetnie się

0: rozumie. Tymczasem każda osoba jest tak naprawdę wielką tajemnicą. Tajemnicą, którą należy stale odkrywać i przez całe życie. Pamiętajmy o tym, że człowiek się zmienia i zmienia się świat wokół niego. Codzienne obowiązki małżonków, natłok wielu spraw zawodowych, wychowywanie dzieci i tym podobne powodują, że mają oni coraz mniej czasu dla siebie. Zaczynają pojawiać się drobne nieporozumienia, niedomówienia, które jeśli nie będą wyjaśniane, sprawią, że coraz bardziej dwoje ludzi oddalą się od siebie. Początkowo nawet tego się nie zauważa. Nie zwraca się uwagi, że z czasem większość rozmów dotyczących spraw, które są na zewnątrz małżonków, dom, dzieci, praca, zakupy i tym podobne. Między nimi dialog odbywa się o tym, co się dzieje wokół nich, a często zaniedbują to, co się powinno dziać między nimi. W małżeństwie oprócz tej prozy życia chodzi zupełnie o coś innego. Chodzi o skupienie się na wzajemnej relacji pomiędzy małżonkami. Jeśli są one poprawne, to ich dialog prowadzi do pokoju, zrozumienia, tolerancji, zgody i wyrozumiałości. Przyczynia się do zbudowania jedności myśli i uczuć dwojga ludzi. Konflikty to tak naprawdę są chwilą prawdy o wzajemnych relacjach małżonków. Mogą one zbliżać, pobudzać czujność i aktywność w związku, mogą jednak także i oddalać. Przyczyny konfliktów w małżeństwie mogą być różne. Najczęstsze to podział obowiązków w domu, zarządzanie domowym budżetem, władza w rodzinie, czyli pewna decyzyjność w podejmowaniu pewnych wyborów, różnice charakterów, aspiracje zawodowe, relacje z dalszą rodziną, wychowywanie dzieci, zaburzenia w sferze intymnych kontaktów, zdrada fizyczna i psychiczna. Jest też wiele innych, mniejszych problemów, które mogą różnić małżonków. Różnica zdań to nic niepokojącego. Spór jest oznaką tego, że małżonkom zależy na kompromisie i sygnał, że ta druga osoba jest dla nas ważna. Poprzez umiejętny dialog prowadzony na argumenty, szanując zdanie drugiej strony, stopniowo para może dojść do wzajemnego porozumienia. Objawem zaś tego, że małżeństwo przeżywa głęboki kryzys, jest pojawienie się obojętności. To znaczy moment, w którym traci się już chęć nawet do kłótni i uznaje się, że to nie ma sensu. Bo tyle razy próbowaliśmy, nawet już się nie chce ze sobą kłócić, odzywać do siebie. Są czasem i takie sytuacje. Drugim takim niepokojącym objawem jest brak kłótni wtedy, kiedy jedna ze stron cały czas ulega drugiej stronie. To znaczy, że różnica zdań, która istnieje, ona zostaje jakby stłumiona. Dla świętego spokoju niech będzie tak, jak żona chce, mówi mąż. Albo niech będzie tak, jak ten mąż chce, nie będę się z nim kłócić. Jak mówił mój taki znajomy, przychodzę do domu i odważnie siądę w kątku i jest spokój w domu, nie kłócimy się. W takim przypadku, chociaż nie ma kłótni, to nie znaczy, że jest dobrze. Bo tematy odłożone i stłumione, emocje są taką bombą z opóźnionym zapłonem. Te trudne uczucia, które się pojawiają w drugiej osobie, ta uległość dla przysłowiowego świętego spokoju, one nie znikają. one kumulują się aż do momentu, w którym wybuchną w sposób czasem bardzo niekontrolowany. Kryzys jest więc też sprawdzianem naszego dialogu. I im więcej wysiłku i czasu włożone zostanie w to, aby go rozwiązać, przeanalizować, może on doprowadzić do lepszego wzajemnego zrozumienia, do przebaczenia drugiej stronie, do weryfikacji własnych poglądów. Myśl zasady, że co nas nie zabije, to wzmocni. Tak? Dialog w małżeństwie prowadzony jest na wiele sposobów. Są to wszystkie komunikaty tak naprawdę, które pojawiają się pomiędzy małżonkami. I te werbalne, czyli słowne, i te pozawerbalne. Wszelkie gesty, spojrzenia i temu podobne. Nawet milczenie. Jest ono czasem bardzo treściwym nawet dialogiem. Takie ciche dni przysłowiowe. Jeśli chodzi o słowo mówione i pisane, ważny jest tu oczywiście i dobór słownictwa, i treść, którą się wyraża. Ważne jest też i to, jak mówimy, czyli pewna intonacja głosu, czyli jakie emocje skrywają się za tymi słowami, które wyrażamy. Następnie równie ważnymi jak słowa są też i czyny, które mogą te słowa potwierdzać, oraz wszystkie gesty i uczynki wobec siebie nawzajem. Od drobnych uprzejmości po ważne chwile, które mogą być sygnałem i utwierdzać w przekonaniu, że dwie osoby są dla siebie ważne, że mogą na siebie liczyć. Kolejną przestrzenią prowadzenia dialogu w małżeństwie jest bliskość intymna, która wyraża się przez namiętności. Wymaga ona bardzo dużej delikatności, taktu, wyczucia i poznania drugiej osoby. Jest to sfera bardzo istotna i trudna w realizacji, bo w dużej mierze spontaniczna, tajemnicza, zależna od danej chwili, a także i od hormonów. Komunikacja w małżeństwie to też wszystkie zachowania, w których para wyraża emocje i uczucia wobec siebie oraz innych ludzi. To całe spektrum spojrzeń, min, uśmiechów. To także nasz styl bycia, wygląd zewnętrzny, ubiór. Dialog pomiędzy osobami będzie zrozumiały, kiedy przekaz informacji wobec siebie, ten werbalny i ten pozawerbalny, będą spójne. Czyli będą się one uzupełniać, nie będą wykluczać, prowadzić do sprzecznych komunikatów, do takiej wzajemnej dezorientacji. Jeśli zaś ten proces dysharmonii w komunikacji będzie się pojawiać i nie w porę będzie naprawiony, uleczony, to niewątpliwie doprowadzi on do nieporozumień i kryzysu w małżeństwie. Mówi się wtedy potocznie, że nadajniki dwojga ludzi jakby się rozregulowały, tak, że oni odbierają na różnych falach, że jedna osoba drugiej w tym związku kompletnie jakoś nie może pojąć, chociaż mówią w tym samym jakby zrozumiałym języku. Kryzys w dialogu prowadzi do wzrostu złych emocji. Brakuje wtedy cierpliwości wobec siebie. Wymykają się złe słowa, gesty, zaczynają się przykrości. Te nieporozumienia mogą też eskalować się aż do chwil wrogości pewnych, chęci zranienia drugiej osoby. Pojawia się też wtedy silne poczucie krzywdy, gniewu, które prowadzi nawet i czasem do nienawiści. I tu chciałbym przypomnieć tą przytoczoną myśl na początku naszego spotkania. Nie to małżeństwo jest udane, które się nie kłóci, ale to, które umie się godzić. Co więc należy robić, żeby się nie kłócić, a jeżeli się tak wydarzy, aby umiejętnie się pogodzić? Należy stwierdzić, że małżeństwo jest związkiem dwojga różniących się ludzi. I o tych różnicach nie możemy zapominać. Mimo tych różnic pojawia się w dwojgu osobach chęć i dobra wola podążania razem przez życie. Pomimo tych wszystkich trudności. Chęć bycia razem, o tej chęci decyduje miłość. A tę dobrą wolę inaczej możemy nazwać pokorą. Nie będzie bowiem udanego małżeństwa, jeśli nie będzie prawdziwej miłości dwojga ludzi i jeśli nie będą mieli oni wobec siebie pokory. I to chcę szczególnie podkreślić, że miłość i pokora są przede wszystkim najważniejszymi częściami składowymi szczęśliwego i trwałego związku. Tylko człowiek pokorny jest zdolny do prawdziwej miłości. Błogosławiony Augustyn mówi, że pokora jest fundamentem wszystkich innych cnót. Dlatego tak ważną i pomocną rolą w związkach małżeńskich odgrywa religijność człowieka, jego pobożność, gdyż życie duchowe przede wszystkim sprowadza się do tego, do nauki miłości i pokory, tak? Pielęgnowania w sobie tych cnót. Apostoł Piotr głosi w swym liście: wszyscy przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Pokora sprowadza więc łaskę Bożą, która broni człowieka przed myślami o swojej wyższości, większej wartości, przed osobistą dumą. Skłania ona do wrażliwości na drugą osobę, troski o jej dobro, wspieranie jej w powstałych na przykład trudnościach. O miłości zaś apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, że jest ona cierpliwa, że miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie przystępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Czyż w tych słowach nie jest zawarty opis tego, jaka powinna panować relacja w małżeństwie? Jest jakby wprost powiedziane do nas. Mając to na uwadze, święty Jan Złotousty pewnie sformułował taką piękną maksymę, w której wyraził, że małżeństwo jest sakramentem miłości. Taka piękna myśl. W małżeństwie bowiem miłość ma szansę się rozwinąć i może ona się doskonalić w wyjątkowy sposób. Można powiedzieć, że miłość to pewien cud, w którym uczestniczy człowiek. Dokonuje się on poza logiką, wypływa z pewnego oczarowania, zachwytu, namiętności. Jest nawet pewnym oszołomieniem, czyli nawet można powiedzieć jakimś szaleństwem. I często tak potocznie mówimy, że ktoś jest albo szalony, albo zakochany, tak widząc, jak się zachowuje. Tak. Pewien poeta zaś powiedział, że miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko. Miłość bowiem sama w sobie ze swej natury jest też pewną formą dialogu, bo zawsze jest skierowana wobec kogoś innego. Miłość prawdziwa, idealna jest zawsze wolna i bezinteresowna, ale też to ważna cecha, że ona musi być skierowana wobec kogoś na zewnątrz, do drugiej osoby. Prawdziwe małżeństwo bez miłości nie może zaistnieć. A jeśli miłość wygasa w związku zupełnie, to małżeństwo rozpada się lub staje się jedynie związkiem formalnym, opartym jedynie na pewnym zobowiązaniu. A więc to, co stanowi o jakości małżeństwa, jest to przede wszystkim miłość. Trzeba przyznać, że miłość w małżeństwie jest też relacją zmienną, na którą wpływ ma i czas, i okoliczności zewnętrzne, ale też przede wszystkim zależy ona od pielęgnowania tej relacji w związku przez daną parę. W literaturze psychologicznej wyróżnia się trzy części składające się na relacje miłości w małżeństwie. Są to intymność, namiętność i zobowiązanie, lub inaczej zaangażowanie. W zależności od rozkładu proporcji pomiędzy nimi w różnych okresach małżeństwa zależy kondycja danego związku, czyli jego szczęście. Intymność rozwija się przez wzajemne poznawanie się osób. Zawiera w sobie elementy głębokiej przyjaźni, poczucia bycia bratnią duszą. Prawdziwa miłość powinna rodzić się właśnie na fundamencie przyjaźni, czyli pewnej bliskości osób, która wynika z pozytywnych więzi powstałych dzięki zdobytemu zaufaniu po okresie próby, czasie wzajemnego wspierania się. W przyjaźni liczy się bardzo szczerość, uczciwość, prawdomówność, taka prawdziwość, gotowość do poświęcenia się w intencji drugiej osoby. Przyjaźń jest ze swojej natury warunkowa, jest za coś, za to, co otrzymaliśmy tak w potrzebie i za to, że mogliśmy na kogoś liczyć, nie zawiedliśmy się w jakiejś trudnej sytuacji. Osoby połączone taką intymną więzią przyjaźni znają się i akceptują nawzajem takimi, jakimi są. Nie ukrywają niczego przed sobą, mają odwagę dzielić się swoimi przeżyciami. W miłości ta więź przyjaźni wznosi się jeszcze na wyższy poziom. Wchodzi ona na relację bezwarunkową, czyli opisującą komunikatem ją możemy pomimo czegoś, tak? Czyli kocha się pomimo nawet wad drugiej osoby. Kolejną częścią miłości jest namiętność. Ona wynika z emocji i bazuje na zachwycie, zauroczeniu, wzajemnej fascynacji. Dąży do zaspokojenia pożądania, pragnienia jedności fizycznej. Ma ona charakter zmysłowy, erotyczny. Dużą rolę tutaj, jak wcześniej wspomniałem, odgrywają hormony. Tak. Trzecia część w tym modelu miłości to zaangażowanie, czyli świadome zobowiązanie do tego, aby przekształcać relację miłości w trwały związek. Związek, który będzie się utrzymywać pomimo występowania różnych trudności, przeszkód życiowych. W różnych związkach są różne proporcje tych trzech komponentów miłości, czyli tej intymności, tej namiętności i tego zaangażowania. Aby miłość była kompletna, potrzebne są wszystkie jej trzy elementy i to w równych proporcjach. Im ich siła jest większa, tym większa jest miłość. Gdy obie strony dbają o wzrost wszystkich tych elementów, siła ich miłości wzrasta i staje się zdolna do przetrwania nawet trudnych chwil, pewnych kryzysów, nieporozumień. Jeżeli zachwiana jest proporcja tych komponentów miłości, to zamiast miłości kompletnej powstają tak zwane miłość romantyczna, bezmyślna lub przyjacielska. Miłość romantyczna to połączenie namiętności i intymności. Inaczej mówiąc, jest to pociąg fizyczny połączony z głęboką troską, ale bez zaangażowania. Czyli wzięcie odpowiedzialności za ten związek i traktowania go jako czegoś stałego w przyszłości. Miłość bezmyślna to akcenty położone na namiętność i zaangażowanie, a intymność, czyli to poznanie drugiej osoby, ta przyjaźń jest tu minimalne. W takim związku partnerzy praktycznie się w ogóle nie znają. Ich zaangażowanie opiera się wyłącznie na namiętnościach, pociągu fizycznym. Taka relacja jest niestała i często zmienna w czasie. Miłość przyjacielska to połączenie silnej intymności i mocnego zaangażowania, ale z minimalną namiętnością. Tutaj rozłożenie akcentów w ten sposób tworzy jedynie formę długoletniej, takiej głębokiej przyjaźni pod tak naprawdę tylko szyldem małżeństwa. W małżeństwie należy starać się dbać o wszystkie te elementy miłości, troszczyć się i o intymność, czyli relację przyjacielskiej więzi, między innymi przez wsłuchiwanie się w potrzeby drugiej osoby, poszukiwanie kompromisów, akceptacji, w czym bardzo pomocne jest przede wszystkim życie religijne. Bardzo istotną rzeczą jest też należna pielęgnacja namiętności przez okazywanie czułości i bliskości fizycznej według wzajemnych potrzeb. Należy tutaj też pamiętać, że te potrzeby one nie znikają z wiekiem, tak jak się niektórym wydaje. One rzeczywiście ulegają pewnym zmianom co do formy, intensywności, ale one istnieją i powinny być wyrażane. Tak. Jeśli intymność i namiętność są zadowalające w związku, to wzmacnia się też i zaangażowanie, czyli to poczucie zobowiązania i odpowiedzialności. Dzięki docenianiu trwania we wspólnocie małżeńskiej, którego plonem jest też już pewne życiowe takie doświadczenie. Dzięki miłości w małżeństwie człowiek ma szansę rozwijać się i doskonalić w wyjątkowy sposób. Mając świadomość swych różnic, szanując wolność drugiej osoby, powinien on szukać kompromisów poprzez dialog, pamiętając o słowach błogosławionego Augustyna, aby w rzeczach koniecznych zachowywać zgodę i jedność, w rzeczach wątpliwych wolność, a we wszystkich miłość.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Za nami prelekcja ojca Piotra Pietkiewicza, proboszcza parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku, prelekcja zatytułowana Małżeństwo w dialogu. A na naszej antenie za chwilę retransmisja dzisiejszej boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy.

Drodzy bracia i siostry, w każdą niedzielę na naszej antenie retransmitujemy boską liturgię, najważniejsze nabożeństwo w cerkwi prawosławnej. Teraz na naszej antenie retransmisja boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Nabożeństwu przewodniczył dziś jego ekscelencja arcybiskup Jakub, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej.

Poświadczam im bowiem, że mają gorliwość Bożą, której jednak brak rozeznania, bo nie znają sprawiedliwości Bożej i pragnąc własną sprawiedliwość ustanowić, nie poddali się Bożej sprawiedliwości. A przecież kresem prawa jest Chrystus, który przynosi sprawiedliwość.

To znaczy po to, żeby Chrystusa sprowadzić ku temu, co na dole, albo kto stąpi do otchłani. To znaczy po to, żeby Chrystusa spośród umarłych wyprowadzić ku temu, co na górze. Ale cóż powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo, w ustach Twych i sercu Twoim. To jest Słowo wiary, które zwiastujemy. Bo jeśli ustami Twymi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, to zostaniesz zbawiony.

Przeczy Jezusu, stroną giergesińskую, zretosta jego dwa biesna od grobów i skodziaszcza, luta zjewo, jako nie moszczy nikomu minuci puciem tiem, i siebo zapista głagoruszcze, czto nam i Ciebie, Jezusie, Synie Boży, wyszeł jesi wsiemu preżdzie времени muczyć nas, jaże że, далече од нею стадо свини и много пасому, еси же монаху его глаголуще, а ще изгонишины, повели нам идти в стадо свиное. И рече им, идите,

Boga. W owym czasie, kiedy przyszedł Jezus do krainy Gadareńczyków, spotkało go dwóch opętanych wychodzących z grobowców, tak bardzo napastliwych, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. I oto krzyczeli wołając: co Tobie do nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem męczyć nas? Z dala zaś od nich pasło się liczne stado świń. Demony prosiły go, mówiąc: jeśli nas wypędzisz, poślij nas w stado świń. I powiedział im: idźcie. One zaś, wyszedłszy,

ojcowi i ujrzawszy go prosiło, by odszedł z ich okolic. I wszedłszy do łodzi, przeprawił się i przyszedł

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, наша Церковь Православная представила нам dzisiaj, bracia i siostry, bardzo ciekawy wyjątek ze Świętej Ewangelii. Pozwólcie, że przy tej okazji sam sobie pozwolę też szczególnie podkreślić jedną rzecz, a mianowicie Biblia to księgi, które pisały ludzkie ręce, ale ręce te prowadził Duch Święty. On dyktował ludziom te treści i myśli, których jakże często nie był w stanie ogarnąć rozum autora. On kazał zapisać informacje, których wspólną cechą była wiarygodność i prawda. I podkreślę to raz jeszcze. Biblia to słowa Boga, a Bogu obce jest kłamstwo. I ta Biblia, Święta Ewangelia, dziś właśnie powiadomiła nas o tym, że demon, szatan, diabeł, nieczysty duch, jakbyśmy go nie nazywali, demon rzeczywiście, realnie istnieje. Więc on jest w stanie, jak żeśmy to słyszeli, zniewolić człowieka. Może wręcz rządzić jego życie. Jakże jednak przeraźliwie wygląda byt istoty opętanej przez nieczystą siłę. Nieszczęśnicy z kraju Gadareńczyków nie mieszkali w domach. Oni mieszkali w grobowcach, w grotach, zaszczuci jak dzikie zwierzęta. Byli tak groźni dla otoczenia, że wszyscy woleli z dala omijać to miejsce. Czy w czasach potęgi ludzkiego rozumu, w czasach wynalazków i odkryć naukowych, w tych czasach, w których my dzisiaj żyjemy, czy nawet dzisiaj Biblia dalej jest aktualna? To pytanie zadawało sobie wielu ludzi. I cóż, rozejrzyjmy się dookoła. Prawdą jest, że człowiek ujarzmił przyrodę, ale niestety prawda

prawdą jest również i to, że on sam też został ujarzmiony. Rosnąca patologia, zwyrodnienie, brutalność naszego życia – oto nasz chleb powszedni. Zakłamanie, dwulicowość i cynizm to coraz częściej spotykany obrazek. Obrazek, który dotyka i naszych rodzin. Pseudokultura to upojenie młodego człowieka, którym przewodniczą równie niemoralni idole. I można powiedzieć, że tak się przedstawia opętanie dzisiejszego dnia, naszych czasów. Nie powinno nas więc szokować, bracia i siostry, że cywilizowany człowiek, wydawałoby się wielki człowiek XXI wieku, tak rzadko odwiedza dom Boży. Rozejrzyjmy się dookoła i odpowiedzmy sobie sami, gdzie są nasze dzieci? My żeśmy tu jeszcze przyszli, ale ich żeśmy ze sobą już nie zabrali. Cerkiew w ich rozumieniu to wielka nuda i można by powiedzieć strata czasu. Zostaliśmy stworzeni, bracia i siostry, na obraz i podobieństwo Boga. Dlaczego zatem nasze czyny są tak nierozsądne, wręcz niegodziwe? I nie boję się użyć tutaj słowa demoniczne. Odpowiedź jest prosta. Dobrowolnie oddaliśmy się w niewolę szatana. Pozwoliliśmy, by on nas opętał. I wydaje się nam, że my jeszcze kierujemy swoimi sprawami i czynami, a tak naprawdę myśli nasze i również czyny, jakże dalekie stają się od tego, co uczył Chrystus. Choć sami tego nie dostrzegamy, upodabniamy się do nieszczęśników z kraju Gadareńczyków. I ta, zdawałoby się, stara Biblia i dziś znowuż się sprawdza. Więc ku przestrodze zacytujmy słowa ze świętej Ewangelii. One powinny nas prowadzić, powinny nas ostrzegać, powinny nam uświadomić pewną sprawę. A te słowa to: kto czyni grzech, z diabła jest, albowiem diabeł od początku grzeszy. I w innym nieco miejscu dalej: ojcem kłamstwa jest szatan, jego dziećmi ci, którzy kłamią. I nie mów fałszywego świadectwa. Tak przestrzega 9. przykazanie dekalogu. To jest wola Boża, którą On wyraził na kamieniu i którą nam wypadałoby przestrzegać, jeśli chcemy być dziećmi Bożymi. Bracia i siostry, a teraz może najważniejsze przesłanie. Apostoł Paweł apeluje do każdego z nas. Nie dawajcie przystępu diabłu. Stań przeciw niemu, a wówczas on ucieknie przez tobą, gdyż ty jesteś dzieckiem Boga, a Bóg jest twoim ojcem. Amen.

Dziecię, prosimy Cię usilnie, ześlij Twoją łaskę i umocnij wierzę naszą młodzież i dzieci. Ochroń od zgorszeń współczesnego świata i zachowaj pobożności i czystości, by tak wsparci i wychwalali Twoje imię. Prosimy Ciebie, wysłuchaj.

Sławia, Wieczesno i Wielikolepe imię Twoje, Ojca i Syna i Świętego Ducha.

słowa go zawieta, jaże za wy i za mnogi, i zlivaje moja, во оставление грехов.

muszę mi się powiedzieć, że zjeżdżę się w całym miejscu, ale nie skończyłem wszystko. I fragmo presvetej, prečisti, preblagosloveni, i slavni, vladičice naše, Bogorodice, i prisno djeve Marije.

Pierwych pomiani Gospodzi, Gospodina naszego blażenniejszego Sawu, mitropolita warszawskiej i wsyja Polszy i Gospodina preoświeszczenniejszego Andrzeja i episkopa Supraskiego i wszakuj episkopstwo prawosławnych, i że daruj Świętym Twoim Cerkwom w mire celych, czesnych, zdrawych, dogodzienstwujących, prawoprawiaszczych słowo Twoje, jak istiny.

0: Wielkiego Boga i Spasa naszego, Jezusa Chrystusa, co w siebie.
1: Amen.

Za nami retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Nabożeństwu przewodniczył ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej, jego ekscelencja arcybiskup Jan.

Drodzy bracia i siostry, przypominamy, że już w najbliższy wtorek Cerkiew Prawosławna wspominać będzie narodzenie świętego Jana Chrzciciela. To jeden z niewielu świętych, których wspominamy nie tylko w dniu śmierci, ale także w dniu jego narodzin. Nazywamy go poprzednikiem pańskim, ponieważ przyszedł przed Chrystusem i przygotowywał ludzi na przyjście Zbawiciela. Święty Jan Chrzciciel był ostatnim z proroków Starego Testamentu i pierwszym świadkiem Nowego. Jego życie było proste, ascetyczne i całkowicie oddane Bogu, dlatego Cerkiew Prawosławna otacza go tak wielką czcią. Przypominamy jeszcze raz święto narodzenia świętego proroka i poprzednika Jana Chrzciciela już w najbliższy wtorek.

0: Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Gościem profesora Jana Kochanowicza będą dziś przedstawicielki sanepidu dr Ewa Tokajuk i magister Urszula Glińska, a tematem przewodnim będą szczepienia. Zapraszam.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Moim i Państwa gościem są panie z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. Pani dr Ewa Tokajuk, witam.
2: Witam serdecznie.
1: Pani doktor jest rzecznikiem prasowym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz pani magister Urszula Glińska. Witam.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Która pełni funkcję kierownika oddziału promocji zdrowia i komunikacji społecznej w Wojewódzkiej Stacji, o której żeśmy już mówili, za konsoletą Julia i Kuba. Oni zadbają o sprawny przebieg techniczny naszej dzisiejszej audycji. Mieliśmy tutaj różnych specjalistów z różnych dziedzin. Z sanepidu jeszcze nie było nikogo.

0: sanepid, tak jak już żeśmy przed wejściem na antenę uzgodnili, że sanepid kojarzy się najczęściej z wystawianiem mandatów w różnych miejscach, a tak na dobrą sprawę, to czym się Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zajmuje?
1: Dzisiaj może ja tylko wspomnę, że wcale nie przyszłyśmy kontrolować Radia Ortodoksja, przyszłyśmy zupełnie w innym celu, bo tak niektórzy kojarzą, jak wchodzi sanepid, to znaczy będzie kontrola. Tak. Dzisiaj nie, dzisiaj bardziej działania edukacyjne, bo okazuje się, że jedną z naszych działalności, o których rzadko kto wie, właśnie jest edukacja. Ale czym się szerzej zajmujemy?
2: No właśnie, ja też chciałam zapytać, czy się państwo boicie, ale prosimy się nie bać oczywiście. Absolutnie w żadnym wypadku sanepidu. Głównie sanepid wiąże się z kontrolami, tak, ale to wszystko jest na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa.
0: Nie wiem, czy radio podlega jakimś rygorom wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Raczej my to się jakby fale radiowe rozchodzą się, co prawda promieniście po okolicy, też słychać nas praktycznie w całym województwie. Ostatnio byłem zaskoczony, bo jadąc z Warszawy w połowie drogi pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem już było słychać Radio Ortodoksja.
2: To cieszymy się bardzo i tym bardziej pozdrawiamy i oczywiście życzymy tego, żeby te dobre informacje również się rozchodziły jak najszerzej. I te również, które przynosi ze sobą sanepid, choćby dzisiaj, ale miejmy nadzieję, że może nie po raz ostatni. W każdym razie, jeśli chodzi o naszą działalność, to tutaj skupiamy się i na pojedynczych jednostkach, bo chronimy nasze zdrowie, ale też i naszą taki stan sanitarny, powiedzmy naszych, może do domów nie wchodzimy, ale jednak dbamy o to, żebyśmy również w naszych domach starali się i zachować zdrowie i standardy bezpieczeństwa, ale oczywiście kontrolujemy instytucje, natomiast nie kontrolujemy tylko, przychodzimy z edukacją, przychodzimy z promocją zdrowia z bardzo prostego powodu, ponieważ zdrowie jest największym darem, jaki mamy, a my jako sanepid również o ten dar i o profilaktykę bardzo mocno dbamy i chcemy, no właśnie, nie straszyć, a mówić dobrze i dobrze przekazywać państwu wiedzę po prostu.
0: Nie zgodzę się, że państwo do domu nie wchodzą.
2: Tak, wchodzimy.
0: Ponieważ dbają państwo o to, że produkty, które kupujemy.
2: To miałam na myśli,
0: Czy w sklepach spożywczych, czy w restauracjach i nabywamy posiłki do tego, aby je spożyć w domu. Myślę, że są pod państwa nadzorem.
1: Pod naszą kontrolą, pod stałym naszym nadzorem jak najbardziej. Kontrolujemy też szkoły, też pilnujemy tego, czy woda, którą wszyscy pijemy, jest zdrowa.
2: Lub
1: czy
2: też ta, w której
0: woda,
2: się kąpiemy.
0: A woda do każdego domu dociera, do każdego mieszkania.
2: Tak. Czy też woda, w której się kąpiemy. Tak,
1: dokładnie.
2: Tutaj mamy na myśli choćby ten sezon, który się zbliża, zatem kąpielowy. Pewnie już niedługo będziemy mówić o bezpiecznych wakacjach.
1: Tak, i baseny, kąpieliska. Tak.
0: Jaką mamy wodę w Białymstoku?
2: Bardzo dobrą. I dbajmy o to.
1: Nie tylko my potwierdzamy, ale również wodociągi białostockie. Jest to woda pitna. Każdy z nas może pić wodę bezpośrednio z kranu i wcale nie potrzebujemy kupować tej butelkowanej, więc zadbajmy o środowisko. Nie korzystajmy z plastiku aż tak mocno jak do tej pory. Pijmy wodę, jest naprawdę zdrowa. Potwierdzamy.
0: Z doliny rzeki Supraś. Taka dobra woda jest.
1: Tak.
2: Nawet jeśli chodzi o nasze wodociągi, tutaj ostatnio mieliśmy takie szersze spotkanie z okazji Światowego Dnia Zdrowia. Mieliśmy dni otwarte, gdzie zaprosiliśmy mieszkańców do laboratoriów naszych wojewódzkich i panie przekonywały, że takiej wody właśnie z wodociągów białostockich nawet nie trzeba uzdatniać, dlatego że ona traci wtedy swoje właściwości i nie ma po prostu takiej potrzeby. Ona jest rzeczywiście bezpieczna.
1: Czasami tylko niektórzy zwracają uwagę, że różna jest jakość w różnych miejscach w Białymstoku tej wody, ale ona nie wynika z tego, że woda jest różna, tylko że są różne rury, z których bezpośrednio do nas trafia już ta woda. Więc jeżeli ktoś ma nowy dom, nowy blok, nowe rury, ta woda będzie w pełni czysta. Jeżeli ktoś mieszka w bloku, który już ma kilkadziesiąt lat, no to pamiętajmy, że w tych rurach jest bardzo wiele zanieczyszczeń.
0: Ale nie o tym mieliśmy dzisiaj porozmawiać. Umówiliśmy się na spotkanie, aby porozmawiać o szczepieniach. Szczepienia to jest temat, który towarzyszy jakby społeczeństwu, można powiedzieć, już kilkaset lat. Od pomysłu, że zaszczepienie krowianką przez Jennera chroni nas przed ospą prawdziwą. To już taka historia z podręczników historii medycyny. Wiele ku temu, jest wiele też emocji związanych ze szczepieniami. Tym też jakby propagacją szczepień zajmuje się Światowa Organizacja Zdrowia, poważne instytucje, a rzeczywistość nas czasami zaskakuje. Co to za okazja jest, że zaczynamy o tych szczepieniach, szczególnie w tym momencie, mówić?
1: My mówimy tak naprawdę bardzo często, a ostatni taki dla nas ważny moment to są europejskie i światowe tygodnie szczepień, które są organizowane przez Światową Organizację Zdrowia. Tegoroczna kampania organizowana przez tę organizację czy hasło tej kampanii brzmi: szczepienia chronią, zaufaj nauce. I tu okazuje się, że bardzo wiele osób, z którymi rozmawiamy, wykazuje obawę co do szczepień. Często podaje niesprawdzone, nie do końca prawdziwe informacje i tak naprawdę my jesteśmy zmuszeni do tego, aby tak naprawdę informować, edukować bardzo szeroko, jeśli chodzi o szczepienia. Dlatego, że szczepienia, możemy powiedzieć bardzo krótko, są jednym z największych dobrodziejstw, jakie żeśmy otrzymali. To jeden z największych darów, bo dzięki szczepieniom tak naprawdę przez ostatnie 50 lat okazuje się, że udało nam się uratować na świecie ponad 150 milionów ludzi. Jeżeli byśmy popatrzyli tylko na Polskę, gdyby nie program szczepień, które wprowadzono po wojnie, byłoby nas dzisiaj około 20 milionów, a nie blisko 38, jak mamy teraz. Więc jest to jedno z największych osiągnięć medycyny, obok antybiotyków i wspomnianej przez nas też czystej wody.
2: Dlatego właśnie, zobaczcie państwo, z jakim paradoksem i z jaką sprzecznością mamy do czynienia. Dlatego nas z jednej strony martwi też takie podejście dzisiaj do szczepień i dziwi w równym stopniu. Dlatego, że mamy świetnie rozwijającą się medycynę, mamy osiągnięcia historyczne medyków, współczesnych medyków, a jako społeczeństwo, no właśnie traktujemy to dobro, które mamy, czyli wiedzę, no właśnie w taki sposób, jako nie, w coś, w co nie wierzymy, czego się boimy, bo często za postawami antyszczepionkowymi na przykład stoją, no właśnie, silne emocje, takie jak strach, takie jak niewiara, takie jak właśnie brak zaufania, no ale dlaczego tak to jest, skoro przez bardzo wiele lat nasi przodkowie wręcz walczyli o to, żeby mieć lepsze warunki higieniczne, lepsze warunki sanitarne, lepsze dostęp do medycyny. Po co? Po to, żeby dłużej żyć. Dzisiaj to mamy, a jednocześnie się tych narzędzi i tych dobrodziejstw, no właściwie można powiedzieć, boimy. I to i właśnie w takim paradoksie współcześnie funkcjonujemy. Stąd też to hasło, o którym wspomniała koleżanka Ewa Tokajuk, żebyśmy no właśnie zaufali nauce, zaufali naukowcom, czyli twardym faktom, czyli czemuś, na co często lubimy się powoływać, że jak nie mam faktów, to nie wierzę, tak? Tu mam, ale nie stosuję. No więc dlaczego? Tak, boimy się zupełnie niepotrzebnie, jak się okazuje.
0: Do czystej wody nie mamy wątpliwości. Cieszymy się, że
2: bo
0: mamy.
2: Widzimy ją, tak?
0: Widzimy, jesteśmy zadowoleni z tego, że możemy z jej dobrodziejstw korzystać, co nie jest jakby taką rzeczą oczywistą we wszystkich krajach na świecie. Przygotowanie wody do spożycia, a często no, mam czasami wrażenie, że niedopuszczenie do tego, żeby ona się po drodze, zanim trafi do naszych kranów, nie ulegnie zanieczyszczeniom. Sukces antybiotyków troszeczkę chyba nas już przeciążył, bo stosujemy ich je za dużo i raczej nikt nie dyskutuje, jeśli nawet wręcz domaga się, idąc na wizytę do lekarza z infekcją. reakcją, że wyjście bez antybiotyku raczej nas niepokoi, a powinno raczej być odwrotnie. Powinniśmy dać szansę dla własnych sił odpornościowych, aby w wielu przypadkach organizm nasz poradził, szczególnie, że nie mamy czasami diagnostyki. Czasami stosujemy antybiotyki w przypadku chorób wirusowych, które to antybiotyki w tym momencie w ogóle nie są wskazane.
1: Tak, ale panie doktorze, nawet jeżeli się pojawiają problemy bakteryjne, to też powiedzmy, że one są często wynikiem powikłań w związku z zachorowaniem na te choroby, właśnie których mogliśmy uniknąć dzięki szczepieniom.
0: Dlaczego te szczepienia są tak ważne? Czy to, a my mamy takie, powiedzmy, no, wątpliwości co do tego. Ja to mam na to taką swoją poniekąd trochę teorię, że zapomnieliśmy o, jako społeczeństwo, zapomnieliśmy o pandemiach, o chorobach, które nas przetaczały się przez nasz region. Zresztą historia Świętej Góry Grabarka też wzięła się z pandemii. My o tym zapominamy i nie mamy do czynienia, nie, po prostu jakby w naszym, jakby w takiej, no, takiej codzienności choroby, na które się szczepimy, one, no, nie istnieją. W tej chwili chociażby wspomniane polio. Uszkodzenia układu nerwowego, szczepienia. W tej chwili już nie mamy osób, które by były dotknięte tą chorobą.
1: Ale nie dlatego, że nie ma choroby, tylko dlatego, że my jesteśmy odporni. Tak, bo ona na świecie jednak jeszcze występuje, tylko nie ma jej tutaj. A proszę zwrócić uwagę, panie doktorze, przypadek błonnicy z zeszłego roku. Przecież my przez wiele lat nie mieliśmy zupełnie do czynienia z błonnicą. Lekarze nie widzieli w praktyce zupełnie, jakie są objawy tej choroby. I okazuje się, jeden przypadek. Chłopiec, który z tatą wyjechał do Afryki, który nie był szczepiony i przywiózł do Polski tę chorobę. Chorobę, na którą umierały setki, szczególnie dzieci. I to się okazuje, że w ogromnych cierpieniach.
2: Kolejna, przecież kilka lat temu była mowa o krztuścu, może nie kilka lat temu, ale też, że to jest choroba, która do nas wraca, prawda? Że liczne były zachorowania i też była to zapomniana choroba, a teraz mamy, no, jednak przypadki, może one się mniej nasilają, ale jednak, które występują. Być może odpowiedzią częściową na to pytanie, takie może retoryczne, zadane przez pana doktora, jest to, że faktycznie nie mamy tych ewidentnych dowodów chorób na to, że one są. I tak jak Ewa wspomniała, ale to nie znaczy, że tych chorób nie ma. Po prostu my jesteśmy silniejsi, ale nasze pokolenia dzięki szczepieniom właśnie.
0: Nie szczepimy się, czyli nie uzyskujemy odporności, ale podróżujemy po całym świecie.
1: Dokładnie,
0: to, że
1: tak.
0: Danych chorób, błonnica, krztusiec, odra, nie ma w naszym otoczeniu, ponieważ dzięki szczepieniom te choroby infekcyjne nie mają jak się rozprzestrzeniać, to wcale nie znaczy, że my, siadając w samolot i w ciągu kilkunastu godzin przemieszczamy się w inną strefę klimatyczną, gdzie może się okazać, że ta infekcja jest codziennością. Nie ma programu szczepień, który to zabezpiecza. W drugą stronę też osoby, które z danych takich terenów, w których te infekcje są, one w prosty sposób mogą trafić do naszego kraju przenieść. Byliśmy świadkami, jak była wędrówka uchodźców przez wschodnią granice, tak na dobrą sprawę, bez żadnej kontroli sanitarno-epidemiologicznej osoby się przedostawały i też one mogły być źródłem różnego rodzaju infekcji, które w tamtym środowisku są, jakby, no, są. My jesteśmy temu zabezpieczeni dzięki szczepieniom, ale osoby, które nie są zaszczepione, są ku temu podatne. Na te schorzenia.
1: Tak, ale pamiętajmy, że my, szczepiąc się, nie tylko chronimy siebie, ale też my wytwarzamy odporność populacyjną. Dzięki temu właśnie tak duże grupy nie chorowały tak długo, bo tutaj chciałbyśmy przede wszystkim podziękować naszym dziadkom, naszym rodzicom za to, że zdecydowali się na szczepienia nas. Dzięki temu my tu jesteśmy, nawet w tym programie. Funkcjonujemy bardzo dobrze, więc podejmowane dzisiaj przez nas decyzje będą wpływały na przyszłe pokolenia. Więc jest to bardzo ważne. To nie jest decyzja tylko i wyłącznie dotycząca nas samych. No.
0: Dziadkowie, rodzice nie dyskutowali, czy się szczepić, tylko był program szczepień i się szczepili. Tak. A w tej chwili my nie działamy, tylko dyskutujemy.
2: Kwestionujemy, tak. Bo tutaj, jeśli chodzi o takie niedowierzanie, to troszeczkę o tym niedowierzaniu być może później powiemy, ale no właśnie, żeby nie dowierzać fake newsom i tej dezinformacji medycznej, która też się rozsiewa i która niestety zbiera swoje żniwo. Więc tutaj jakoś nie mamy wątpliwości. Natomiast wrócę do tych pierwszych naszych słów z początku audycji, że do dóbr medycyny i do tych takich darów, które dostaliśmy, tak, i które są wypracowywane przez pokolenia, no właśnie z jakiegoś powodu mamy wątpliwości i kwestionujemy słuszność. No właśnie nasi dziadowie, nasi przodkowie nie dyskutowali, dzięki temu żyjemy tutaj w zdrowiu i mamy się naprawdę dobrze. Powiedziałabym nawet z punktu widzenia właśnie tej odporności zbiorowej, czy tak zwanej odporności populacyjnej, o czym się mówi sporo w epidemiologii i też w kontekście kryzysów rozmaitych, które mamy, to nawet można by było powiedzieć, że ci z Państwa, którzy się szczepią, to taki patriotyczny obowiązek w stosunku do innych osób też wykazują, bo dbając o siebie i siebie zabezpieczają, jednocześnie dbają o bezpieczeństwo tych troszkę słabszych, jeśli chodzi pod względem zdrowotnych, którzy się szczepić nie mogą z różnych względów. No ale właśnie nie przenosimy na nich, czy nie narażamy ich na rozmaite infekcje i choroby, które mogą być dla tych słabszych odpornościowo osób po prostu zagrożeniem i często nawet śmiertelnym.
0: Czy mamy dane, które mówią, jaki procent społeczeństwa w tej chwili się szczepi, a jaka jest taka granica, która niezbędna do tego, abyśmy byli jako społeczeństwo bezpieczni?
1: Dane mamy, ale dotyczy to tylko i wyłącznie szczepień obowiązkowych, czyli obejmuje dzieci do 3 roku życia, bo te szczepienia są obowiązkowe. Oczywiście kalendarz szczepień obowiązkowych obejmuje zdecydowanie dłuższy termin, ale my zawsze, jeśli chodzi o statystyki, to odnosimy się do tych najmłodszych. To jest ponad 90%, ale pamiętajmy, że dla każdej z grup chorób to też może się rozkładać inaczej. Duży wpływ na to, jaki odsetek podlega, czy jest objęty szczepieniom, zależy od decyzji samych rodziców. I tu na przykład chcieliśmy zwrócić uwagę, decyzja dotycząca szczepienia na gruźlicę, czyli szczepienia, które było wykonywane zaraz po urodzeniu. Dzisiaj ze względu na wprowadzoną zmianę wymagającą najpierw zbadania, jeśli chodzi o dziecko, jego właśnie poziomu odpornienia, czy nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań, a wynik tego badania otrzymuje się dopiero po kilkudziesięciu godzinach. Rodzic, który wychodzi z dzieckiem ze szpitala, nie jest od razu zaszczepiony i okazuje się, że od razu to wpłynęło na ilość zaszczepionych, bo rodzice, to nie tak, że oni nie chcą szczepić, tylko tak. Muszą sami przyjść do przychodni, się zaszczepić. Czasami źle się czują. Trudno wymagać od mamy, żeby kilka dni po porodzie już była w świetnej formie i myślała o tym, co zrobić z dzieckiem. Poza tym dziecko też może być w różnej formie, może być bardziej płaczliwe. I rodzic nie dopilnowuje wszystkiego, o czym powinien pamiętać, ze względu na to, że sytuacja go też w pewien sposób zaskakuje, więc tu mamy utrudnienie. Więc okazuje się, że wprowadzane niektóre zmiany dotyczące bezpieczeństwa i wręcz pozytywnego wpłynięcia na szczepienie wpływają na zawirowania i chaos.
0: Dlatego taki organizacyjny.
1: Organizacyjny, jak najbardziej tak.
0: No tak jakby dyskusja może tak z poziomu organizacji zdrowia publicznego może to włączyć to szczepienie w wizytę patronażową położnej, która jest, zawsze się odbywa w kilka dni po porodzie.
1: Już są podejmowane właśnie działania takie, które mają właśnie przywrócić ten pozytywny stan, jeśli chodzi o szczepienia te najważniejsze. Ale może ja powiem trochę o tych szczepieniach, które się pojawiają później. Właśnie już nie obowiązkowych, które dotyczą małych dzieci, ale tych, które dotyczą już nastolatków. Na przykład szczepienie związane z wirusem brodawczaka. To jest szczepienie, które jest w ramach kalendarza szczepień dostępne jako darmowe dla dzieci w wieku między 9 a 14 lat. Ale oczywiście wykonywane może być w każdym wieku. I tu się okazuje, że my mamy bardzo niski odsetek wyszczepialności, bo zaledwie ponad 20%, więc jest to bardzo mało. A my potrzebujemy zdecydowanie wyższego po to, aby osiągnąć to, co się udało w wielu krajach. Na przykład w krajach skandynawskich albo na przykład w Australii. Zupełnie wyeliminowano dzięki tym szczepieniom raka szyjki macicy.
2: Bo wirus HPV powoduje raka szyjki macicy.
0: To może być tak, że te szczepienia właśnie z Australii, z Nowej Zelandii, one tam były pierwsze badania, tamte społeczeństwa zobaczyły efekt pozytywny.
1: Dokładnie
0: efekt.
1: Tak.
0: Myślę, że to jest kwestia też edukacji, powtarzania, tak jak w Radiu Ortodoksja, żeśmy już o tym rozmawiali ze specjalistami. Był pan profesor Paweł Knap, który właśnie mówił o pozytywnym aspekcie, ginekolog, onkolog mówił o pozytywnym aspekcie tego typu szczepień. Także ta świadomość, myślę, że z czasem doprowadzi. Mam taką nadzieję, że...
1: My też mamy. I tu na przykład chciałbyśmy zwrócić uwagę, bo bardzo często pojawia się takie stwierdzenie wśród pacjentów, że szczepionki nie zawsze są bezpieczne, że się czegoś pacjenci boją. A tu chciałyśmy zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to właśnie szczepionki są jednymi z najbezpieczniejszych wyrobów medycznych, tak leków. Moglibyśmy powiedzieć, leków, ale dlaczego? Dlatego, że są badane, kontrolowane, to są tak naprawdę najlepiej monitorowane produkty medyczne na świecie.
0: Ale jednocześnie mają bardzo długą ulotkę, która jest drobnym drukiem wiele wszystkiego opisane. Jeśli ktoś zechce to przeczytać, można autentycznie tam się zastanowić. Natomiast przede wszystkim to trzeba potrafić odseparować częste, niepokojące działania, te NOP-y, takie nieoczekiwane.
1: Tak.
0: Odczyny poszczepienne od bardzo rzadkich, wyjątkowo rzadkich, natomiast w ulotce one wszystkie są
2: zawarte, bo muszą być podane. Jesteśmy informowani, tak, rzetelnie jesteśmy informowani, jakie działania mogą być, ale zobaczmy, że kiedy szczepiliśmy się jako dzieci, czy chodziliśmy z rodzicami właśnie się szczepiąc, no to zawsze pani doktor mówiła, może boleć ręka, może się utrzymywać wyższa temperatura, może być osłabienie. No i rzeczywiście to są te wszystkie takie czynniki, czy też okoliczności związane ze szczepieniem, które no właśnie przyjmowaliśmy jako naturalne, że one po prostu są, organizm walczy, działa i minął.
1: I zobaczcie państwo, paradoksalnie boimy się tej przez kilka godzin, może dzień, występującej gorączki albo bólu, a nie zastanawiamy się nad tym, jak mogłaby przebiegać choroba, jakie problemy z tym mogłyby się wiązać. Więc te obawy są zdecydowanie na wyrost i strach przed właśnie działaniami niepożądanymi jest zdecydowanie mniejszy, aniżeli przed chorobą. To jest zaskakujące.
0: Innym takim szczepieniem, też chyba zyskującym na popularności, szczególnie w naszym regionie, takim endemicznym, to są nasze takie kleszcze.
2: Tak.
0: Co w przypadku tego szczepienia?
1: To jest szczepienie, które zalecamy dzisiaj, można powiedzieć, już wszystkim. Dlatego, że kleszcze jeszcze do niedawna były uważane za owady, z którymi możemy się zetknąć tylko w lesie. I niektórzy mówili, ja do lasu nie chodzę, więc nie muszę się zupełnie obawiać ich. Dzisiaj już dobrze wiemy, że kleszcze są wszędzie. To znaczy, one są w parkach, one są na działkach, one są w naszych ogrodach przydomowych. I co najważniejsze, przynoszą je nasze też zwierzęta, których mamy też coraz więcej. Więc one z tych zwierząt też mogą wchodzić na nas. No i co najważniejsze, kleszcze tak są roznosicielami. No, dwóch dla nas najpoważniejszych chorób, które najczęściej występują. To jest właśnie kleszczowe zapalenie mózgu, na które mamy szczepionkę, oraz boreliozy, na którą nie mamy już.
0: Ale mamy antybiotyki.
1: Ale mamy antybiotyki i tak, i musimy, jeżeli jakiekolwiek byłoby podejrzenie kontaktu z kleszczem, nawet jeżeli go nie widzieliśmy, ale jest podejrzenie, to powinniśmy od razu to zgłaszać i sprawdzać, bo tak jak pan doktor powiedział, są antybiotyki. Ale tu przede wszystkim zachęcamy wszystkich, którzy właśnie korzystają z darów natury. Bardzo często są na powietrzu i mają zwierzęta, aby właśnie szczepili się na kleszczowe zapalenie, przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu. To jest najlepsza obrona dla nas, bo ona jest bezpośrednia, dotyczy nas samych.
0: Czy państwo jako wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna, czy też mają państwo dane odnośnie zachorowalności na kleszczowe zapalenie mózgu, opon mózgowo-rdzeniowych, właśnie takie pokleszczowe. Czy to jest jakby duży problem w naszym otoczeniu, bo to może pomoże w podjęciu decyzji o szczepieniu?
1: Mamy i to bardzo konkretne, ponieważ my co 2 tygodnie otrzymujemy takie zestawienia. I o czym możemy powiedzieć? W ubiegłym roku na kleszczowe zapalenie mózgu zachorowało 228 osób. W tym roku już mamy 12 odnotowanych takich przypadków. Zdecydowanie poważniejszym problemem...
0: A sezon dopiero się zaczął.
1: Dopiero się zaczął, tak. Chociaż już dzisiaj już mówimy, że tak naprawdę na kleszcze już nie ma sezonu. One są, kiedyś się mówiło, że to musi być temperatura powyżej 5 stopni. Dzisiaj już widzimy, że one są nawet w okolicach zera dostępne. To znaczy wtedy, kiedy pojawiają się gryzonie, bo to nie tylko rośliny, ale to właśnie jeże, szczury, myszy, bo to na nich często właśnie są kleszcze i tak się przemieszczają, więc one już są obecne. Ja chciałabym powiedzieć, że jeśli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu, to ono jest, jeśli chodzi o ilość zachorowań, ona się zmniejsza w stosunku do lat ubiegłych, dlatego że coraz więcej osób się szczepi. Ale mamy dużo zachorowań na boreliozę. W ubiegłym roku zachorowań odnotowaliśmy ponad 2300. W tym roku już mamy ponad 300 takich odnotowanych. Więc przede wszystkim chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, by chronić swoje ciało. Jeżeli już gdzieś faktycznie idziemy na spacer do lasu, czy też do parku, nakładajmy odzież, która zakrywa jak najwięcej naszego ciała. Dobrze by było, żeby to była jasna odzież. Stosujmy środki, które odstraszają, czyli repelenty, albo też różnego rodzaju olejki eteryczne, i sprawdzajmy się po powrocie. Zawsze dokładnie pamiętajmy, że kleszcze, one przemieszczają się po naszym ciele. Sprawdzajmy te miejsca, w których właśnie jest ciepło, gdzie się pojawia pot, czyli wszelkie zgięcia, załamania naszego ciała, tak, żeby wyłapać właśnie każdego kleszcza. No i nie bójmy się, jeżeli ten kleszcz pojawi się na naszym ciele, jeżeli sami nie umiemy go od razu wyjąć, no to skontaktujmy się jak najszybciej z lekarzem.
0: Kiedy się szczepimy? Kiedy to jest taki moment dobry, żeby się zaszczepić?
2: Właściwie trzeba powiedzieć o tym, że szczepimy się wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi. To jest najlepszy moment, tak? Wtedy, kiedy nie dosięgają nas infekcje. Oczywiście przed sezonem takim kleszczowym, czyli no, przed wiosną, ale lub też przed jesienią. Natomiast zdecydowanie zachęcamy o to, aby dbać o szczepienia, jeśli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu, właściwie przez cały rok.
1: Cały rok. Tutaj nie ma takiego momentu, który byśmy powiedzieli, że jest najlepszym, bo to nie jest tak jak ze szczepieniem na grypę.
2: Na grypę, tak.
1: Gdzie niektórzy mówią, że latem nie ma sensu go wykonywać, dopiero jesienią, przed tym okresem. Nie do końca może się zgodzimy. Ale jeśli chodzi o kleszcze, tak jak powiedziałam, w zależności od tego, jaką mamy zimę, jeżeli ona będzie słabsza, to my z kleszczami będziemy mieli do czynienia przez cały rok. Więc każdy moment jest dobry.
2: Zresztą, znowu, wrócę do zwierzaków. Na zwierzętach. Zwierzęta też leczymy, czy też przekazujemy im tabletki takie, które te kleszcze jakoś neutralizują właściwie cały rok. Teraz lekarze weterynarii również mówią o tym, żeby nie przerywać tej takiej terapii antykleszczowej czy przeciwkleszczowej, jeśli chodzi o nasze zwierzaki. No i podobnie jest z nami.
0: Jakie jeszcze informacje o chorobach infekcyjnych zbiera Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna? Padło tutaj grypa.
1: Tak, tak. Ewidencjonujemy na pewno przypadki grypy, COVID-u.
2: Wciąż jeszcze.
1: Tak, RSV i krztuśca to są te najważniejsze, więc wiemy na bieżąco, co się dzieje. No i tutaj z radością mogę przekazać informację taką, że naprawdę wiele osób skorzystało ze szczepień na grypę, co przyniosło wspaniały efekt. To znaczy, zdecydowanie mniej osób chorowało, szczególnie na początku tego roku, bo jeżeli popatrzymy na ten sam przedział czasowy, od stycznia do kwietnia 2025, to zachorowało ponad 18 tysięcy osób, a w tym roku niecałe 14, więc to już jest zdecydowanie mniej osób, aczkolwiek w dalszym ciągu dużo. Więc tutaj zachęcamy do korzystania ze szczepień. No, musimy zaskoczyć tym, że wcale nie uporaliśmy się z COVID-em. I tak jak niektórzy mówią, że już go nie ma, okazuje się, że my cały czas odnotowujemy takie przypadki. Oczywiście jest ich zdecydowanie mniej, bo w ubiegłym roku odnotowaliśmy ponad 8 tysięcy takich przypadków, ale już tylko i wyłącznie w 4 miesiącach tego roku ponad 1500. Mało tego, ponad 130 osób trafiło do szpitala w związku z powikłaniami związanymi z COVID-em. Na pewno tutaj byśmy chciały bardzo uczulić w obrębie RSV. To jest niezwykle ważne. Tu, szanowni państwo, z roku na rok wzrasta ilość odnotowanych osób.
2: W 2024 było to około 2000, natomiast 2025 zamknęliśmy w naszym województwie, bo tutaj te dane to są ograniczone do naszego województwa. To było ponad 4800 osób, w związku z tym rzeczywiście tutaj jest sporo. Ale jeśli mówimy o grypie, czy też innych tego typu chorobach i też szczepieniach, to od razu na myśl przychodzą mi seniorzy, którzy są coraz bardziej świadomi i którzy są też grupą, która jak najbardziej może się szczepić i korzysta z darmowych szczepionek oferowanych przez gminy rozmaite w naszym województwie, właśnie na grypę chociażby.
0: W przypadku seniorów, jakie szczepienia są najbardziej powszechne, też najbardziej zalecane?
1: Oczywiście najczęściej tak słyszymy od lekarzy, że zachęca się seniorów do tego, by się szczepili przeciwko grypie oraz COVID-19, dlatego że to są akurat szczepienia, dzięki którym seniorzy mogą unikać przede wszystkim problemów z chorobami związanymi z układem oddechowym oraz krwionośnym. A to są chyba najczęstsze problemy osób starszych, bo chodzi o to, żeby te osoby nie miały zapalenia płuc, z którym bardzo często mają problemy, no i żeby nie osłabiało to ich serca. Więc to są jedne z najważniejszych, ale również, co ważne, tu zachęcamy seniorów do tego, by jeżeli udają się do szpitala, bądź jeżeli planują poddanie się jakimkolwiek zabiegom medycznym, żeby szczepili się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby. To jest bardzo ważne.
0: U osób młodych chyba już to nie stanowi problemu.
1: Nie stanowi, bo były szczepione.
0: Jest rutynowe szczepienie w dzieci w wieku niemowlęcym i później są szczepienia przypominające.
1: Dokładnie tak. No jeszcze to, co polecamy, to szczepienie przeciwko półpaścowi. Bo okazuje się, że coraz więcej starszych osób zgłasza takie problemy, a to zachorowanie wiąże się z bardzo silnym bólem. Bardzo często nawet ocenianym jako jeden z najsilniejszych, jaki przeżywali w życiu. Okazuje się, że mamy tutaj szczepionkę, bo to jest akurat wirus, który... Wirus to też ospy, prawda? Więc jeżeli możemy się zaszczepić, na pewno z tego osoby starsze powinny korzystać. No i na pewno krztusiec, bo nam się kiedyś wydawało, że to jest choroba, z którą mają do czynienia tylko dzieci. A dzisiaj dotyczy nas wszystkich i tych przypadków odnotowywaliśmy w ubiegłych latach nieco więcej. Teraz udaje nam się zmniejszać właśnie dzięki szczepieniom. Więc zachęcamy do tego.
0: To są szczepienia, gdy jesteśmy tutaj na miejscu. A stajemy się narodem coraz bardziej podróżującym. Lubimy wyruszyć w różne strefy, czasowe, ale też klimatyczne i to też już nie jest wyjazd nad nasze Morze Bałtyckie, czy też dużo cieplejsze kraje śródziemnomorskie, trafiamy w różne inne strefy klimatyczne. Co wtedy?
1: Powinniśmy się najpierw skontaktować z medycyną podróży. I tam właśnie lekarz medycyny podróży, wiedząc, dokąd się wybieramy, znając zagrożenia, które tam w tym momencie występują, pokieruje nas i jednoznacznie nam powie, z których powinniśmy skorzystać, z których warto szczepień skorzystać, co i kiedy to zrobić. Więc też pamiętajmy, żeby tego nie robić w ostatniej chwili, to znaczy na tydzień przed wyjazdem. Jeżeli wyjeżdżamy w miejsca, a teraz, co jest rzeczą ciekawą, nie tylko wyjeżdżamy w miejsca bardzo oddalone, ale też często takie dzikie, bo już coraz częściej się słyszy o tym, że już nie interesuje nas tylko wyjazd do hotelu, tylko chcemy właśnie poznać naturę z innej strony. No i tak naprawdę narazić się na większe niebezpieczeństwo. Zaplanujmy przynajmniej 2, a nawet 3 miesiące wcześniej właśnie takie spotkanie z lekarzem, który jednoznacznie, znając sytuację i możliwości, zaproponuje nam to, co będzie dla nas najkorzystniejsze.
0: Czy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna sprawdza, z czym żeśmy wrócili z takich podróży? Czy są dane, które są zbierane, epidemiologiczne? Bo oczywiście nie posłuchaliśmy, nie przewidzieliśmy tego, że podróż może się zakończyć nie tylko wspaniałymi zdjęciami i wspomnieniami z podróży, ale możemy też wrócić z
2: niespodzianką. To znaczy tutaj wspomnieliśmy o tym, że nie wchodzimy do domów państwa, więc takie informacje, jeśli lekarze czy też jednostki opieki ochrony zdrowia nam nie przekażą tego, to my o takich przypadkach nie wiemy.
1: Nie wiemy.
0: To nie są obowiązkowe takie raporty.
1: My nie wiemy tak naprawdę skąd ta choroba się pojawiła u danej osoby. Wiemy tylko i wyłącznie o zachorowaniu.
2: Tak.
0: A jakie najciekawsze takie raporty, które trafiają do państwa z takich dziwnych chorób, takich nieoczekiwanych? Kleszczowe zapalenie to jest nasze takie
2: standardowe. Tak?
0: Grypa sezonowa jest wszędzie.
1: Tu, panie doktorze, chciałam powiedzieć, że Białystok jest i może nawet całe nasze województwo jest trochę nudne. Ale z radością użyłam tego słowa, bo nie mieliśmy wielkich zaskoczeń. Mieliśmy wirusowe zapalenie wątroby, tak? Mieliśmy taki przypadek odnotowany w powiecie białostockim w Polsce. Mamy już do czynienia z odrą. Okazuje się, że tam, gdzie przyjeżdża wielu uchodźców, i to szczególnie z Ukrainy, gdzie to szczepienie nie jest obowiązkowe.
2: No właśnie, to wynika z kalendarza szczepień innego w rozmaitych krajach niż u nas. W związku z tym ta odporność i przenoszenie jednocześnie, nosicielstwo rozmaitych chorób jest inne po prostu.
1: Wspomniana błonnica, która w zeszłym roku się pojawiła we Wrocławiu. Więc my się cieszymy, że tu w naszym rejonie nie mamy takich problemów. Obserwujemy tylko to, co się dzieje w innych miejscach i się okazuje, że większość takich zaskakujących, nietypowych przypadków wiąże się właśnie z tym, o czym mówił pan profesor. Właśnie z tym, że albo my podróżujemy, albo do nas przyjeżdżają osoby.
0: Z nami jest tak dobrze, ponieważ pamiętamy o tych szczepieniach, nie dyskutujemy i to jest chyba ten może dobry moment, że nie poddajemy się tym negatywnym informacjom, które czyhają na nas w sieci, bo w tej chwili bez żadnych konsekwencji można wszystko opublikować i każdą teorię. Natomiast my wskazujemy, aby korzystać ze sprawdzonych źródeł, z informacji, która jest dostępna czy na stronach na państwa stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, tudzież innych stacji sanitarno-epidemiologicznych, na stronie Ministerstwa Zdrowia, na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. tudzież też różnego rodzaju instytutów, tak abyśmy korzystali z publikacji, które są sygnowane wiarygodnymi źródłami i są przygotowane przez naukowców, a nie przez osoby, które jakby mają takie poczucie, że mają wiedzę na podstawie jednego przypadku, a nie przebadania całej populacji.
2: Dokładnie. No właśnie i z tym też dzisiaj do Państwa przychodzimy, żebyśmy właśnie sprawdzali źródła, żebyśmy te źródła weryfikowali i jak najbardziej zachęcamy do szukania informacji, zwłaszcza informacji medycznych ze sprawdzonych źródeł Ministerstwa Zdrowia, czy Narodowego Funduszu Zdrowia, czy szpitali, czy instytucji właśnie rządowych, państwowych. Jeśli nie wierzymy, sprawdźmy danego lekarza, tak? Mamy oczywiście prawo kwestionować, natomiast bardzo mocno apelujemy o to, żeby nie wierzyć takim samozwańczym, no właśnie, lekarzom, samozwańczym influencerom. Często te osoby popularne, oczywiście nie każda, tak? Ale mają na nas ogromny wpływ i chcemy wierzyć, i my chcemy wierzyć, że one wiedzą wszystko i w związku z tym mogą być też dla nas autorytetem, jeśli chodzi o zdrowie, a wcale tak być nie musi, no bo wiele jest przypadków takich, że zaprowadziło to ludzi na manowce, ludzi, którzy powinni na przykład być leczeni środkami związanymi z przepadłościami onkologicznymi na przykład, tak, a często nie podejmują tej drogi leczenia czy ścieżki leczenia, rezygnują ze szczepień, no i to się potem bardzo źle kończy. W związku z tym serdecznie apelujemy o to, żeby takim no właśnie fake newsom, dezinformacjom po prostu nie wierzyć.
1: Tak, przede wszystkim opierać się na prawdzie, nie na przekłamaniach, półprawdach, czy też jakichś takich teoriach, które już zostały obalone przez naukę, bo pojawiło się w sieci bardzo wiele nieprawdziwych, przekłamanych informacji, które tak naprawdę są wykorzystywane w sposób taki dość prosty, wykorzystując taki mechanizm oparty na strachu. Bo zdecydowanie szybciej do nas trafia hasło, na przykład ukrywają prawdę o szczepionkach, czy też kłamią, nie chcą nam powiedzieć prawdy.
0: Się dobrze sprzedaje.
1: Bardzo dobrze się sprzedaje i nam się wydaje, że faktycznie to jest prawda. Nie, to jest tylko sensacja, bo ona wpływa na nasze emocje i w tym momencie reagujemy w taki, a nie inny sposób, ale przede wszystkim właśnie też wyolbrzymianie problemów związanych właśnie z niepożądanymi później takimi objawami, które mogą wystąpić po szczepieniach, ale nie podkreślaniu właśnie tych korzyści, które wynikają ze szczepienia. Więc zwracajmy na to uwagę i nie poddawajmy się temu, bo to nie jest dobre i szczególnie możemy sobie zrobić dużo krzywdy, tak jak tu Grażanka powiedziała, na przykład rezygnując z jakiegoś leczenia na rzecz właśnie takiego fejkowego oddziaływania, szczególnie jeśli z wykorzystaniem jakichś niepotwierdzonych środków.
0: Oddajmy swoje zdrowie w medycynę opartą na faktach. O tym mówiły pani dr Ewa Tokajuk, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz pani magister Urszula Glińska, kierownik oddziału promocji zdrowia i komunikacji społecznej wydziału tej samej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Czy panie przekonały... Nie wiem, nie mamy takim barometru sondy, ale
1: tak,
0: zapytamy zaraz Julię i Kubę, czy zostali przekonani co do szczepień?
1: Machają taką nadzieję, a gdyby jeszcze nie, to polecamy się, na pewno spróbujemy jeszcze raz.
2: I jeszcze raz apelujemy o to, żebyśmy zaufali nauce i zaufali też tym naszym wcześniejszym pokoleniom, naszym rodzicom i dziadkom, którzy nie dyskutowali. To nie chodzi o to, żeby nie dyskutować, ale chodzi o to, żeby wziąć ten dar, który jest wypracowany przez pokolenia medyków.
0: Dziękuję paniom, dziękuję państwu. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
2: Życzymy zdrowia. Ja.

Dziękujemy profesorowi Janowi Kochanowiczowi za kolejny ciekawy odcinek audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Na kolejną audycję z tego cyklu zapraszamy już za tydzień we czwartek, początek po godzinie 19. Tym razem rozmawiać będziemy o tarczycy, a gościem profesora Jana Kochanowicza będzie profesor Artur Bosowski.

Drodzy braci i siostry, przypominamy, że we wtorek 7 lipca Cerkiew wspomina narodzenie świętego proroka Jana Chrzciciela. Z tej okazji ojciec Piotr Hańczaruk zaprasza do wspólnej modlitwy w kaplicy w Siderce, gdzie obchodzone będzie święto patronalne. Od godziny 7 rano 7 lipca będzie można poświęcić groby spoczywających na miejscowym cmentarzu, natomiast o godzinie 10 rozpocznie się tam boska liturgia. W imieniu proboszcza tamtejszej wspólnoty, ojca Piotra Hańczaruka, serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Przyszedł czas na zakończenie naszego niedzielnego spotkania na antenie Radia Ortodoksja. Za wspólnie spędzony czas dziękuję ojciec Mateusz Kiczko, a na nasze kolejne spotkanie zapraszamy już jutro, początek naszego programu o godzinie 16. Teraz na naszej antenie modlitwy wieczorne. Sława Jezusu Chrystus.